Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Seweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie dotyk.

0: Rok i Jennifer Lopez dają znać, że u nich wszystko dobrze. Everything's fine w RMF Max. No bo jak ma nie być dobrze, jak jest piątek? I dzisiaj znów zatrzęsą się palmy. I być może prosto z kokosa na twoje konto wpadnie 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Super, że słyszymy się akurat teraz. Być może gdzieś nad wodą, a być może w pracy. Bo to jest moment, żeby chwycić jednak za telefon. I wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69. Właśnie teraz, bo ruszam z rundą bonusową. 600 razy mnożę twoje zgłoszenie. A to dużo większe szanse na wejście do finału. A, no i jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Szczęśliwy numerek. Jeśli w twoim numerze telefonu znajduje się siódemka, przynajmniej jedna, to twój SMS pomnożymy 1200 razy. No brzmi jak naprawdę dobra opcja, także szybko przypomnij sobie numer telefonu, swój własny. Ja wiem, że do siebie nie dzwonisz, ale jednak czasem się komuś go podaje. No i ślij hasło MAX na 7327. 15 koła i mnóstwo fantastycznych nagród. Dzisiaj w zabawie Casa de Palma.
1: Reklama. Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl. Nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: gotówką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
4: Dzisiaj już bez upałów temperatura w Bydgoszczy i w pobliskich miejscowościach, takich jak Unisław czy Dąbrowa Chełmińska, podskoczy do maksymalnie 24 stopni. Poza tym będzie słonecznie. Od czasu do czasu pokaże nam się więcej chmur, ale deszczu z tego nie będzie. Zapewniają nas lokalni synoptycy. Wiatr do umiarkowanego, ciśnienie lekko rośnie, a warunki biometeorologiczne są teraz korzystne. Dobrze wpływają na samopoczucie. W nocy na skali okolice 14 weekend ma być przyjemny, bez pogodowych alertów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: RMF Max.
6: RMF Max Bydgoszcz.

0: Przyjemny, bardzo chillowy klimat robi Taylor Swift o tej porze w RMF Max. To jest lato na maksa, a ja się zastanawiam, na jakie zakupy dzisiaj po pracy pojechać i co jeść o tej porze w lato. No bo wiecie, sezon na różne rzeczy to się szybko zaczyna i szybko się kończy. Ostatnio na Bobie trochę się zawiodłam. Już nie jest to tak chrupiące i soczyste jak jeszcze parę tygodni temu. Fasolka szparagowa też tam więcej tych takich frędzli z niej zostaje. No to co teraz kupujecie? Co jest teraz najpyszniejsze? W co warto na targach inwestować i co warto teraz jeść? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. Może wspólnie jakąś taką listę zakupów przedweekendowych sobie zrobimy. Messenger RMF Max. Czekam na wasze głosówki.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry!
5: Niemożliwe!
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
5: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris. W kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych, kadra najlepszych specjalistów, międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam ponownie. Jeśli wybieracie się dzisiaj w trasę samochodem, to uważajcie. Policjanci z całego kraju organizują dziś dodatkowe kontrole prędkości na drogach. To część europejskiej akcji Speed, która trwa od początku tygodnia, gdzie możecie się spodziewać dodatkowych patroli.
16: Przede wszystkim przy drogach ekspresowych i przy drogach krajowych, gdzie jest największy ruch, ale też przy lokalnych trasach, zwłaszcza w regionach popularnych wśród turystów, jeszcze więcej policjantów niż w zwykły piątek już sprawdza i do nocy będzie sprawdzać dzisiaj prędkość. Funkcjonariusze sprawdzają też prędkość za pomocą wideorejestratorów umieszczonych w samochodach policyjnej grupy Speed.
17: Informował Michał Dobrołowicz.
18: Słuchacie RMF Max.
17: Piłkarskie święto w Bydgoszczy, tym razem za sprawą trzecioligowego Chemika. Bydgoszczanie w Pucharze Polski zagrają z ekstraklasowym Piastem Gliwice. To efekt losowania przeprowadzonego przez PZPN. Ten mecz odbędzie się na stadionie na Glinkach. Spotkania pierwszej rundy odbędą się od 1 do 3 września. Na około 3 miliony złotych oszacowane zostały straty związane z pożarem pasażu handlowego na bydgoskim Szwedorowie, do którego, jak już Was informowaliśmy w naszych fleszach, doszło w nocy ze środy na czwartek. Przypomnijmy, w akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej. Doszczętnie spłonęła drogeria i apteka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przyczyn i szczegółowych okoliczności tego zdarzenia. Przed nami weekend. Co będzie się działo? Sprawdzamy to na antenie RMF Max Bydgoszcz. Warto wybrać się na Wyspę Młyńską, gdzie w najbliższą niedzielę odbędzie się kolejna odsłona wakacyjnego cyklu Rzeka Muzyki. Tym razem koncert Divas Natalii Szczypuły. Usłyszycie przeboje światowych gwiazd. Początek o godzinie 19, wstęp jest wolny. A kolejną naszą podpowiedź na weekend przedstawimy we fleszu za godzinę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Dzisiaj ma być ciepło, momentami bardzo ciepło, ale już nie upalnie. To dobra informacja, bo wielu z Was szczerze miało już dość wysokich temperatur. W piątek na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach nieco skromniejsze wartości, maksymalnie 24 stopnie. Poza tym całkiem sporo słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Także ten zbliżający się weekend upłynie bez pogodowych alertów. Za to w poniedziałek w regionie ma być upalnie, no i burzowo.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
20: Od świtu do świtu.
21: Na okrągło same bęgery w RMF Max. W pracy i na wakacjach to jest lato na maksa. Cześć po 10:00, Justyna Borycka po tej stronie, a tę godzinę zaczynamy razem z Dawdox. RMF Max. A za chwilę taka perełka, że normalnie wystrzeli nas z kapci. Bądźcie blisko.

Dawid Podsiadło dobrze gra na wakacje. Tutaj nie ma wątpliwości. Na błysk w RMF Max, ale teraz wjeżdża numer, przy którym można trochę zaszaleć. Dziewczyny szczególnie, bo to Independent Woman z Aniołków Charlie'ego, Destiny's Child. Gramy w RMF Max. Co za piękny dzień, co za piękny piątek. Dajcie głośniej i bawcie się dobrze. RMF Max.

0: Lecimy w ten piątek. Nieważne przed, po czy w trakcie urlopu, to jest Ed Sheeran i Lato na Maxa. Przyznaję, radość jest u mnie dzisiaj spora, nie tylko weekendowo, ale też no mam po prostu takie przeczucie, że coś dobrego dzisiaj znowu się wydarzy w zabawie Casa de Palma. Dominika zgarnęła 15 tysięcy złotych we wtorek, a jak do tego doszło?
1: Jak siedzę w pracy, to po prostu cały czas gdzieś ktoś gra i mówię, może mi się uda. I tak z moją koleżanką z naprzeciwka z biurka tak ciągle sobie mówimy, że codziennie do nas ktoś dzwoni, ale to nie.
0: A jednak zadzwonili i do ciebie dzisiaj też mogą zadzwonić Ania i Fiołas po południu. No tylko najpierw musisz się zgłosić. Wyślij SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69 właśnie teraz. Rundę bonusową podrzucam. 567 razy mnoży twoje zgłoszenie, więc spróbuj. Może jeszcze dzisiaj kokos wpadnie w twoje ręce, a tam 15 tysięcy złotych. MAX na 7327.
2: Kukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Co sprawia, że dzisiaj o znak Made in Małopolska stara się coraz więcej firm? Panie marszałku.
2: Made in Małopolska to znak przyznany firmom, produktom, inicjatywom, które pochodzą z Małopolski, z naszego regionu. Przede wszystkim to wysoka jakość produktów, usług, które są z Małopolski. Dla nas to jest bardzo istotne, aby promować to, co małopolskie, to, co pochodzi z naszego rodzimego miejsca.
3: A gdyby miał pan zachęcić do zwrócenia uwagi na produkty i inicjatywy oznaczone znakiem Made in Małopolska, co powiedziałby pan tak w jednym zdaniu?
2: Przede wszystkim to jest znak wysokiej jakości, autentyczności i produktu, który pochodzi z Małopolski.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku, 13 sierpnia.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpem.pl, regulaminy.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
12: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
14: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Jak długi dzień pełen słońca.
17: Jak impreza na plaży.
18: Jak noc w namiocie.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
20: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.

bardzo miłe ze strony Jasona Derulo, że tak się ładnie przedstawia w swoich numerach. Michika w RMF Max, to jest Lato na Maxa, ale oczywiście nie wszyscy teraz na wakacjach. Tutaj możemy zbić piątkę. To oczywiście ma swoje plusy, szczególnie w ostatnich dniach. Przynajmniej siedzenie w klimie to jest jednak jakiś luksus. Ale mam ostatnio taką metodę, że jeśli myślicie sobie, jak dużo jeszcze pracy zostało i na przykład siedzicie dzisiaj w robocie jeszcze dobrych kilka godzin, to można sobie powiedzieć tak, za 2 godziny będę tu jeszcze tylko 3 godziny. Serio pomaga.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: serca, bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: okazje od piątku do niedzieli. Lody Vibes Coral 1 litr w super cenie 13,99. Karkówka wieprzowa bez kości w weekend to jedynie 19,99 za kilogram. Pomidory czerwone tylko 4,99 za kilogram. Twój market. Zawsze po drodze. The hits
1: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
7: masz. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Na plaży z ekipą.
14: Na formę.
15: Na zdrowie.
16: Na gorąco.
17: Tak brzmi lato. Na maksa.
18: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
20: Dzisiaj ma być ciepło, momentami bardzo ciepło, ale już nieupalnie. To dobra informacja, bo wielu z Was szczerze miało już dość wysokich temperatur. W piątek na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach nieco skromniejsze wartości, maksymalnie 24 stopnie. Poza tym całkiem sporo słońca i trochę chmur. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Także ten zbliżający się weekend upłynie bez pogodowych alertów. Za to w poniedziałek w regionie ma być upalnie, no i burzowo.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
17: RMF Max.
18: RMF Max. Bydgoszcz.

Ale to jest moc w głosie. John Newman i Love Me Again w RMF Max. Doskonale to brzmi w trasie, ale jeśli teraz nad morze jedziecie, to uwaga, będą tłumy. Właśnie trafiły do mnie dane jednego z serwisów noclegowych, z których wynika, że 99% miejsc na ten weekend nad morzem po prostu zaklepanych, zajętych, zarezerwowanych. Nie wiem jak z miejscami na plaży, o to pewnie trzeba będzie zadbać po prostu skoro świt z parawanem, ale pogodowo, no to naprawdę to się pięknie, słuchajcie, szykuje. Tak sobie patrzę na Kołobrzeg. 20 stopni jutro, ale pełne słońce, a w niedzielę 27 i też pełne słońce. No wreszcie, wreszcie taka pogoda nad Bałtykiem, jakiej oczekujemy w wakacje, więc bawcie się dobrze. Jeśli śmigacie teraz w dłuższą wakacyjną trasę, to niech wam dobrze gra Hugel z numerem Moving to the Sun, a punktualnie o 11 sprawdzamy ważne wiadomości we Flashu RMF Max.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowid.
9: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
10: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
9: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
19: masz. I po reklamie.
20: Na rower.
21: Na koncert.
22: Na spacer.
23: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
24: Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
25: W RMF Max czas na przedpołudniowy flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Żandarmeria Wojskowa zajmuje się wyjaśnieniem zdarzenia z udziałem wojskowego śmigłowca. Wczoraj koło Białegostoku maszyna, zdaniem świadków, zerwała linię średniego napięcia.
26: Dziś na lotnisku w białostockich Krywlanach eksperci będą sprawdzać, czy na śmigłowcu są jakiekolwiek ślady, które mogłyby potwierdzić, że uszkodził on linię energetyczną. Żołnierze zaprzeczają, że doszło do awarii. Stoi to natomiast w sprzeczności ze zgłoszeniem, które na policję trafiło od mieszkańca gminy Zabłudów. On twierdził, że widział ten incydent. Śmigłowiec Mi-2 wykonywał lot szkoleniowy. Świadkowie mówią, że latał na bardzo niskim pułapie. Zerwany przewód znajdował się około 10 metrów nad ziemią.
25: O czym informował Krzysztof Zasada.
27: Słuchacie RMF Max.
25: Przypominamy wam, że jutro przywrócony zostanie ruch tramwajowy między Rondem Fordońskim a węzłem Perłowa. Kończy się tam kolejny etap prac związany z wymianą zwrotnic, krzyżownic oraz szyn na torowisku. Pozostałe informacje. W ten weekend dużo będzie się działo na Wyspie Młyńskiej. Godzinę temu zapowiadaliśmy niedzielny koncert w ramach cyklu Rzeka Muzyki, a dzień wcześniej, w sobotę, piknik popularno-naukowy z okazji 121. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego.
0: To wybitny kryptolog i współtwórca sukcesu w złamaniu szyfru Enigmy. W programie znalazły się spacery z przewodnikami, gra terenowa oraz pokój zagadek przygotowany przez Muzeum Okręgowe. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do odkrywania świata nauki, historii i kryptologii w atrakcyjnej, wakacyjnej formule. Piknik rozpocznie się w samo południe i potrwa do 17, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
25: O czym informuje nasza reporterka Renata Pasiut. W przedpołudniowym fleszu jeszcze sportowa zapowiedź. Jutro o pierwsze zwycięstwo w sezonie powalczą piłkarze Zawiszy, którzy na stadionie przy Gdańskiej zmierzą się z Resowią. Rywal rozgrywki zaczął od 2 porażek. Początek sobotniego meczu o 18. A we fleszu za godzinę nasz piątkowy cykl RMF Max, mój pierwszy raz. Zostańcie z nami, u nas czas na aktualną prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: 24 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także Koronowa i Solca Kujawskiego. W drugiej połowie dnia będzie ciepło, a do tego jeszcze słonecznie. Chmury w mniejszości, bez opadów deszczu, a to oznacza, że parasole dziś nam się nie przydadzą. Bardzo przyjemny na Kujawach i Pomorzu ma być także weekend, pogodnie i z umiarkowaną temperaturą. Za to w poniedziałek znowu należy spodziewać się pogodowych alertów. Chodzi o upały i burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Już po 11 w piątek, więc sytuacja jest poważna. Pora na porządne bangery. Lumix, The Weeknd i Axwell. To jest rozkład jazdy na najbliższe minuty. A po tej stronie Justyna Borycka. Cześć!

0: Doskonały vibe po tej porze to Ring My Bell w RMF Max. I ja wiem, że przy takich bitach naprawdę ciężko się skupić, szczególnie w pracy, ale uwierzcie, to jest moment, żeby ruszyć jeszcze te ostatnie synapsy przed weekendem i chwycić za telefon i wysłać SMS z hasłem Max na 7327 za 3,69, bo to jest runda bonusowa. 650 razy mnożę twojego SMS-a, a jeśli w twoim numerze telefonu jest cyfra 7, to nawet 1300 razy. A co? Takie przedweekendowe szaleństwo w zabawie Casa de Palma. Jak już do ciebie zadzwonimy, to wybierasz palmę, strząsamy kokosa, a w kokosie może być nawet 15 tysięcy złotych. Tak było w przypadku Dominiki we wtorek. No i dzisiaj taki kokos może też trafić do ciebie, więc ślij Max na 7327. To jest najważniejsza informacja, którą teraz trzeba zapamiętać, a szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl.
1: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: I po reklamie.
23: Jak leżenie na...
0: nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
5: Jak 2 tygodnie urlopu.
23: Tak brzmi lato na maksa.
24: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Ale Farben grają w RMF Max, a ja sprawdzam głosówki na naszym Messengerze. Pytałam o to, co najlepiej teraz jeść, bo latem sezon na różne rzeczy bywa krótki. Co teraz jest najlepszego? Jak zaplanować sobie zakupy przed weekendem? Dużo pytań, ale są też odpowiedzi.
1: To powiem wam, że mi najbardziej smakują ogóreczki zerwane prosto z ogródka. Jak widać, dobre. I śliweczki z malutkich drzewek, do których mogę sama dosięgnąć. Pozdrawiam w ten piękny piąteczek, kończący mój tygodniowy urlop i w poniedziałek do pracy.
0: No takie życie. Urlop się kończy, ale dobrze, że te śliwki i ogórki jeszcze są, bo naprawdę brzmią pysznie. Co jeszcze dopisać do listy przedweekendowych zakupów? Co teraz najlepszego na targowiskach? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To brzmi jak dobra wakacyjna impreza u Alexa Warrena, Passenger w RMF Max, a nasza lista przedweekendowych zakupów cały czas się tworzy. Co teraz najlepsze na targowiskach? Co dopisujemy? Sprawdzam głosówki na Messengerze.
1: Szczerze, to najlepiej chyba w tym momencie inwestować w pomidory, są najlepsze. A szczególnie te od sąsiada z ogródka, które są za darmo, nie trzeba za nie płacić.
0: Aha, za darmo to uczciwa i moja ulubiona cena. Messenger RMF Max, nagrywajcie głosówki, tutaj jesteśmy w kontakcie.
2: Max. Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę.

0: pasji do gościnności. Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
1: Cherry?
0: Niemożliwe.
1: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
0: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
1: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
3: Na koniec świata.
4: Na randkę. Nad wodę.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max.
7: Bydgoszcz 106.1 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
9: 24 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także Koronowa i Solca Kujawskiego. W drugiej połowie dnia będzie ciepło, a do tego jeszcze słonecznie. Chmury w mniejszości, bez opadów deszczu, a to oznacza, że parasole dziś nam się nie przydadzą. Bardzo przyjemny na Kujawach i Pomorzu ma być także weekend. Pogodnie i z umiarkowaną temperaturą, za to w poniedziałek znowu należy spodziewać się pogodowych alertów. Chodzi o upały i burze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie-Zdroju. wonderhome.eu.
5: RMF Max.
7: RMF Max Bydgoszcz.

0: Kuban i Zalia to Kyoto w RMF Max.
1: A ja do cierpliwych osób niestety nie należę, więc trochę już podsłuchałam.
0: I mogę obiecać, warto teraz dać głośniej, bo nowy numer od Fastboy to jest naprawdę wakacyjne złoto.
1: Duet, który szturmem wdarł się na listy przebojów, teraz wraca z nowym numerem Music Sounds, a to oczywiście nawiązanie do legendarnego wersu Music Sounds Better With You. Więc ten klimat disco tutaj znajdziecie. To jest po prostu lato w głośniku, więc dajcie głośniej. Lato na maksa, Fastboy z nowym numerem Music Sounds. And now, ladies and gentlemen,

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku, 13 sierpnia.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Chcesz zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje możliwości zawodowe?
3: Właśnie szukam czegoś, co pomoże mi się rozwinąć.
2: Wybierz kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobądź praktyczne kompetencje jako rejestratorka medyczna albo rozwiń swoje umiejętności pracy z danymi dzięki kursowi MS Excel w pracy biurowej.
3: Czyli wiedza, którą mogę wykorzystać od razu?
2: Dokładnie. Ucz się, rozwijaj i zdobądź certyfikat WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Mamo! Jak jest łopatka po meksykańsku?
8: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
9: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Licencjat, magister, inżynier? Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: 96 i 1 FM.
1: To jest południowy flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, zaczynamy. W życie wchodzi ustawa frankowa. Przepisy wprowadzają automatyczne zawieszenie spłaty rat, jeśli trwa proces między kredytobiorcą a bankiem. Co to oznacza w praktyce?
2: Do tej pory frankowicze musieli składać osobny wniosek do sądu o zawieszenie spłaty rat na czas postępowania. Teraz zostaną one zawieszone na mocy nowych przepisów. Co ważne, bank nie będzie mógł teraz zgłosić frankowicza do Biura Informacji Kredytowej, jakoby zalegał z płatnościami. Wstrzymanie rat będzie utrzymywane aż do zakończenia procesu, czyli prawomocnego wyroku.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Tragiczny wypadek na terenie zakładu w Solcu Kujawskim. Dwóch pracowników straciło przytomność w studzience. Na głębokości 5 metrów stwierdzono siarkowodór. Poszkodowani trafili do szpitala. Niestety nie udało się uratować 19-latka. Z kolei 49-letni mężczyzna jest w stanie ciężkim. Pozostałe informacje. Teatr Polski w Bydgoszczy zachęca mieszkańców do aktywnego współtworzenia życia kulturalnego miasta. Trwa nabór do Teatralnej Rady Widzów i Widzek oraz zespołu wolontariuszy na nadchodzący sezon.
3: Członkowie Rady będą mogli opiniować działalność teatru i uczestniczyć w dyskusjach dotyczących jego przyszłości. Kandydaci powinni przygotować autorski list, w którym opiszą swój wymarzony teatr. Równolegle prowadzony jest nabór wolontariuszy, którzy będą wspierać organizację wydarzeń oraz działania edukacyjne i animacyjne. Zgłoszenia przyjmowane są do końca bieżącego miesiąca, szczegóły na stronie miasta.
1: To była Renata Pasiut. Dobra informacja dla kibiców Chemika. Inauguracyjny mecz z Kluczewią Stargard został zweryfikowany jako walkover na korzyść naszego zespołu. W sobotnim meczu w drużynie gości wystąpił nieuprawniony zawodnik Dmytro Jefimenko, który wszedł na boisko w 68 minucie. Decyzja Komisji do Spraw Rozgrywek PZPN oznacza, że zamiast remisu jest zwycięstwo Chemika i 3 punkty w tabeli.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Druga połowa dnia w Bydgoszczy i regionie upłynie nam pod znakiem sporej dawki promieni słonecznych. Będzie dużo błękitu na niebie. Chmury owszem też się pojawią, ale według synoptyków nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Popołudniową porą na termometrach w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław, zobaczymy maksymalnie 23-24 stopnie. Warunki biometeorologiczne są dziś korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jak zaczynać piątkowe popołudnie, to tylko w tak dobrym klimacie. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max to ostatni dzień lata, w sensie ten numer tak się nazywa. To nie jest jeszcze ostatni dzień lata, to jest kolejny piątek wakacji. Justyna Borycka po tej stronie, cześć.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Robin Schulz i Barbs o lepszych czasach, to Better Times w RMF Max. Nadejście tych lepszych czasów to ja przewiduję tak, no, za kilka godzin, jak będziemy otwierać kolejny wakacyjny weekend i ktoś z Was być może otworzy też kokosa, w którym będzie 15 tysięcy złotych. To oczywiście w zabawie Casa de Palma. Dzisiaj kolejny finał i oprócz kasy też maszynka do popcornu, Instax, głośnik JBL, takie nagrody do zgarnięcia prosto spod naszej palmy. Szczegóły na rmfmax.pl, więc zgłaszaj się szybciutko teraz, bo ruszam z rundą bonusową. 599 razy większe szanse masz właśnie w tej chwili. rmfmax.pl.
1: Max. Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów, tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów w super cenie 16,99. Twój market.

0: Oczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.

Proszę, jaka wakacyjna ekipa. David Guetta, Alok i Stick Figure grają w RMF Max, a w kinach cały czas, a w zasadzie dopiero co, zaczęli grać nowy film o Spider-Manie, Całkiem nowy dzień, który już okazał się najlepiej zarabiającym filmem 2026 roku. I to wszystko na pewno nie przyszło łatwo, a szczególnie nie przyszło łatwo od twórcy głównej roli. Tom Holland, słuchajcie, żeby przygotować się znów do roli człowieka pająka, miał do wykonania taką rutynę treningową, która polegała na tym, że przez 20 minut musiał wykonać jak najwięcej serii, 5 podciągnięć na drążku, potem 10 pompek i 15 przysiadów. I jego najlepszy rekord to 27 rund. Tego właśnie w ciągu 20 minut. Ale gość po prostu zasuwał. Tyle wysiłku, tyle ciężkiej pracy. No a potem i tak wisi na tej pajęczynie, no. Po prostu sportu pokaże. Tak czasem jest. Teddy Swims i Mr. Know-It-All teraz w głośnikach w RMF Max. Nie, no oczywiście wakacyjny sport zawsze się przyda. Trochę pływania, trochę badmintona. Na co tylko macie ochotę. Bawcie się dobrze. To jest lato na maksa.

0: wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.

0: kurczaczką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Przed nami pogodna noc. W Bydgoszczy i regionie zapowiadają synoptycy. Po zmroku na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach minimum 14-15 stopni. Jeśli chodzi o warunki biometeorologiczne, to pozostaną korzystne z dobrym wpływem na nasze samopoczucie. W sobotę dużo słońca i błękitu na niebie. Słupki rtęci podskoczą do maksymalnie 23-24 kreski, a w niedzielę zrobi się bardzo ciepło, wręcz gorąco do 27 stopni.
3: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Julia Żugaj.
2: Po tańcu z gwiazdami miałam pierwszy taki moment, kiedy zauważyłam,

0: serca, bratnie dusze i Julia Żugaj. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert taniej
6: masz. Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
7: Cherry!
6: Niemożliwe!
7: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
6: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
7: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
11: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze.
12: Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
13: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
12: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
13: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
14: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
15: Pora na wakacje?
14: Pora na hybrydę z rabatem.
16: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
18: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. A to na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Siedemnasta na zegarach, w RMF Max, czas na informacje w skrócie. Anka Kiemestowicz, zapraszam na Flash. Piątkowe popołudnie. Kto z Was właśnie za kierownicą ma większą szansę natknąć się na policyjną kontrolę? Jak Wam już mówiliśmy, w RMF Max trwa akcja Speed.
6: Dzień dobry, Mosza, aspirant Sylwia Kwiatek, Wydział Ruchu Drogowego. Interwencja jest nagrywana. Powodem kontroli jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 15 km na godzinę. Obowiązuje tutaj prędkość 60 km na godzinę, pana prędkość 75. Mnie dzisiejszy mandat, jaki nakładam, to jest 100 zł, 2 punkty karne. Oczywiście przysługuje panu możliwość odmowy przyjęcia mandatu, za co wniosek zostanie skierowany do sądu.
5: Mniej więcej tak może skończyć się dzisiejsza kontrola, także lepiej trochę zwolnić.
4: To jest RMF Max.
5: Wydłużyła się unijna lista sankcji wobec Rosjan zamieszanych w ataki na Ukrainę. Rada Unii Europejskiej dopisała do listy 5 kolejnych osób. To przede wszystkim osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich firmach, biorących udział w opracowywaniu, produkcji i dostawach sprzętu używanego w wojnie przeciwko Ukrainie. W praktyce oznacza to dla tych osób m.in. zamrożenie ich aktywów w Unii, czy zakaz wjazdu na teren wspólnoty, w tym przejazdu przez jej terytorium. Nowy rok szkolny coraz bliżej. W wielu szkołach trwa gorączkowe poszukiwanie nauczycieli. Na przykład w województwie opolskim czeka ponad 600 ofert pracy w szkołach.
7: Są duże braki. Dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak za mną życie, do końca sierpnia.
5: Podkreśla naczelnik Wydziału Oświaty w opolskim ratuszu Aleksander Iszczuk. Tymczasem przed nami kolejny tydzień wakacji. Kto właśnie wysyła gdzieś swoje dzieci autokarem, może dać znać policji, żeby sprawdziła pojazd i kierowcę. Szczegóły i lista punktów kontroli na stronie policji.
3: Lepiej wiedzieć.
4: Lepiej.
3: Pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni, nie przed nami weekend. W sobotę za oknami spodziewajcie się całkiem licznych rozpogodzeń w postaci słońca i błękitu na niebie. Chmury tak też się pojawią, ale nie przyniosą ze sobą opadów deszczu. Temperatura tego dnia podskoczy do maksymalnie 23-24 stopni. W niedzielę też słonecznie i bardzo ciepło, a wręcz gorąco, bo na skali nawet 27. Od poniedziałku znowu upalnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

0: Trzeba coś na początek ustalić, bo nie znałem tego słowa, a padło przed chwilą w studiu lelawa lub lelawy. Co to znaczy?
1: Mm-hmm. Znaczy, ja wiem, ty też już wiesz.
0: Messenger RMF Max, chętnie posłucham. Bo w zależności od tego, czego się dowiemy, to nasza playlista albo jest, albo nie jest lelawa.
1: Ty, ostrożnie z takim, dobra?
0: Daj, a tu siwek i kawałek.
1: Siemano.

0: Purple Disco Machine i Kungs w RMF Max Substitution. To jest numer, który przed sekundą dosłownie usłyszeliście. Było bujane, bo ja troszkę bujałam, Siwek troszkę bujał, także mamy nadzieję, że u was też bujane coś.
1: Ja się ciągle bujam na krześle i na tym polega dorosłość,
0: dobrze,
1: że możesz.
0: Dobrze, że do przodu, bo jakbyś się bujał do tyłu, to ja bym ci powiedziała, uważaj.
1: No i widać, nawet dorosły nie może się pobujać na krześle bezkarnie.
0: Dobra, ale co ja bym ci zrobiła?
1: Szybka zmiana tematu, bo trzeba powiedzieć teraz stop!
0: O czym teraz myślisz?
1: Ale uczciwie, tak w tym konkretnym momencie, zanim powiedzieliśmy stop, o czym myśleliście, wygrzebcie tą myśl, napiszcie nam ją na Messengerze RMF Max.
0: Tak, bardzo was o to prosimy. Szczególnie, że mamy coś w zamian do rozdania, rzeczy bardzo przyjemne.
1: W liczbie które... 4?
0: O, 4 to jest dużo. To jest fajna liczba, nie okrągła, ale w tej sytuacji bardzo fajna, bo to są 4 wejściówki do parku rozrywki, ale wiecie, nie byle jakiego, do największego. Wiecie, którego.
1: Messenger RMF Max, opiszcie swoją aktualną myśl i zróbcie to jakoś ciekawie. Przekonajcie nas, że te wejściówki mają trafić do was.

0: cieplutki bit, cieplutkie dźwięki w RMF Max. Nic dziwnego, bo to numer Fire Fire. To jak jest fire, to musi być cieplutko. 17:18 w RMF Max.
1: Z cieplutkich rzeczy to od jutra trochę chłodniej. I dzisiaj już jest trochę chłodniej, a jutro będzie jeszcze chłodniej, ale z miłych rzeczy, które też tak trochę schłodzą, trochę rozgrzeją nasze serca. Duże obniżki cen na stacjach paliw się szykują. Wiadomo, kiedy kierowcy odetchną, tak mówią nagłówki. Aha. I to jest ten moment, kiedy myślę, że możemy sobie poćwiczyć to odetchnięcie z ulgą. Jak coś, to od przyszłego tygodnia tak sobie oddychamy, okej?
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: te skrzypeczki to pianinko, to jest ta ekipa Kid Laroi i Killani w RMF Max. No słuchajcie, takich numerów potrzebujemy w piątek po 17.30, kiedy weekend już trwa.
1: Ty nowość. Ja czuję, ja chciałem od razu taką nowość zapodać ludziom, którą sobie w weekend będą mogli puścić, jak akurat poza zasięgiem RMF Max będą. Ta nowość pochodzi od pana z Austrii.
0: Od pana z Austrii, pana Tobiego Romeo, czyli Tobiasa Wasa, rocznik 2000, czyli ma 25 lat jeszcze i dobry jest. On skubany jest dobry. Znacie go doskonale między innymi z Where the Lights Are Low. Gramy go zresztą regularnie w RMF Max, a jak się pojawia taka nowość, no to nie potrafiliśmy sobie odmówić tutaj z Siwkiem, żeby wam zaprezentować również i to.
1: Jest drobny problem, bo w tej piosence pojawiają się śpiewające dzieci, z którymi redaktorka kawałek ma...
0: Drobny problem, to prawda, ale ja się skupiłam na tym, jakie tempo, jaki beat ma ten numer, a to jest taki numer, słuchajcie, że wsiadacie do samochodu i najlepiej pojechać na jakiś tor, żeby wam policja nie wlepiła mandatu, bo nóżka się robi ciężka. Pięknie się przez miasto do tego jedzie.

0: Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w

0: Reklama. Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
1: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400

0: 900.
1: Godziny niskich cen. Tylko od poniedziałku do piątku, między 17 a 19 w Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Zaoszczędź na wakacje i zapłać tylko połowę za nową Toyotę Aygo X lub Yaris w kredycie 50 na 50, a resztę zgodnie z warunkami finansowania. Odwiedź Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleje Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Nie przegap tej okazji.
2: To pewne, niskie ceny i świeże oferty.

0: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
1: I po reklamie.
2: Nad wodę.
3: Na działce.
4: I na słońce.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Wyjątkowe wartości na sobotę i niedzielę w Bydgoszczy, tu RMF Max. Sobota 24, prawie bezchmurne. Lokalnie gdzieś tam pokropi, ale nie będą to duże opady. Może delikatnie zaskoczyć pod wieczór burza, ale to takie, wiecie, pół na pół. 1022 hektopaskale to sobota. Trochę więcej w niedzielę, bo 26, zachmurzenie umiarkowane. No i przyłoży poniedziałek, bo będzie powyżej 30 i to zdecydowanie w Bydgoszczy. Deszcz i spokojniej we wtorek 25. No i taka ustabilizowana temperatura do czwartku. Później ma przycisnąć mocno weekend. Uwaga, w następną niedzielę nawet 40.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
3: Pięknie, acz bardzo spokojnie i powoli płynie nam ten weekend, bo dopiero 18. Nigdzie się jeszcze nie musicie spieszyć.
4: Jeszcze?
3: Jeszcze.
4: Już się ucieszyłem z tego, co mówisz, a jakoś to jeszcze mnie zaniepokoiło. To znaczy, że niedługo będziemy musieli się gdzieś spieszyć?
2: Max.
3: No słuchaj, no jak sobie kupisz bilety do kina na przykład, zrobisz rezerwację w teatrze czy cokolwiek, to się będziesz musiał spieszyć, ale dobrze. Teraz o 18.
4: Do kina.
3: Chillera jeszcze.
4: Do kina to mogę.
3: To jeszcze my się przedstawmy, co? Kawałek Siwek.
4: Siemano.

0: Two Colors w RMF Max w kanale nadawczym, a wiadomo, kanał nadawczy czasem jest rozdawczy i dzisiaj sobie też porozdajemy pod ten piątek dobry i pod dobrą przyszłą sobotę od razu.
1: Strefa 57 znowu wjechała na grubo z cudownym koncertem. 7 artystów, których ty masz wypisanych, bo ja nie zapamiętałem wszystkich.
0: Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie i Kacperczyk, to oni się pojawią w przyszłą sobotę, 15 sierpnia, właśnie na Strefie 57. I kochani, tak się dobrze składa, że mamy bilety na to wydarzenie i chcemy się nimi podzielić z wami.
1: Więc tak, artystów jest 7, więc ty napisz, co jest 5. Messenger RMF Max, proszę tam odpowiedzieć na to pytanie i w ten sposób można wejść do zabawy. Doszło do drobnej dyskusji.
0: Drobnej, no.
1: Czy wszyscy wiedzą, co to znaczy zwrot, co jest 5?
0: Bo ja nie wiem, znaczy teraz już wiem, bo Siwek mi przed momentem powiedział, ale przed momentem ja byłam takim, wiecie, jeszcze I'm just a baby, I have no idea.
1: To jest
0: a teraz już mam idea.
1: Wspaniałe, bo przed chwilą sprawdziłem w internecie, czy na pewno...
0: Nie wymyśliłeś tego.
1: Nie wymyśliłem tego. I to jest, no. Słuchaj, nawet wyszukiwarka twierdzi, że to jest metafora życiowej mądrości i własnych zasad. I że
0: no,
1: istnieje
0: mocne.
1: Taki. Więc mocne. Tak, Strefa 57, artystów 7, ty napisz, co jest 5, Messenger RMF Max, zasady proste, można wejściówki na ten koncert sobie dzisiaj zgarnąć. Tymczasem White 2115 i to coś w RMF Max. 18:07. Piszę do ciebie, śpisz.

0: ja pozwolę sobie na szybko przetłumaczyć ten tytuł. Everything's fine, czyli wszystko jest git. Alok, Jennifer Lopez w RMF Max w kanale nadawczym. Mamy nadzieję, że u was jest git, bo wiemy, że u pana Darka nie jest git.
1: Nie, pan kompletnie. Darek. Ja przybliżę wam szybciutko sylwetkę. Pan Darek lubi krótkie spodenki, dlatego ubrał spódnicę.
0: Brzmi absurdalnie, ale faktycznie taka sytuacja się wydarzyła, a chodzi o zakład transportu miejskiego w Warszawie, gdzie warszawscy kierowcy od lat walczą o to, że jak jest tak super gorąco, wiecie, tak już, że klima po prostu nic nie daje w tych autobusach, a wszyscy znamy takie sytuacje ze swojego życia, to kierowcy bardzo by chcieli, żeby mogli oficjalnie nosić krótkie spodenki, a nie tak jak w każdy inny dzień długie spodnie i się tam kisić, pocić i dramat po prostu.
1: No i nie mogą wciąż.
0: Nie mogą.
1: I właśnie dlatego pan Darek w ramach protestu do pracy przyszedł w spódnicy, żeby pokazać, kto w tej firmie nosi spodnie. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
14: I po reklamie.

0: Na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Siema, Brian, co jest 5?
1: Co jest 5?
0: No co jest 5?
1: No co jest 5? 5 to jest godzin do końca mojej pracy i 5% na to, że wygram ten konkurs.
2: No. Słuchaj, mamy nadzieję, że te szanse na wygraną w tym konkursie są jednak większe, no bo już rozmawiamy, więc tutaj już, no myślę, że takie 10% to bym dała.
1: No, może.
0: A wiesz, a dziesiątka to są dwie piątki, więc wciąż jesteśmy w piątkach. Natomiast 5 godzin do końca roboty możesz sobie tą resztę czasu umilić, wiedząc, że zbliża się dobry event. Koncert w strefie 57, a tam wielkie gwiazdy.
2: Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Zalia, Jan Rapowanie, Kacperczyk. I teraz zaczyna się twoja walka o te bilety. I dostaniesz od nas 3 pytania. A odpowiedź na te pytania to będzie albo liczba 5, albo liczba 7, albo liczba 57. Więc będziesz musiał na te 3 pytania, no tak na 2 dobrze odpowiedzieć i wtedy bilety są twoje.
1: No dobrze.
2: Jesteś gotowy, żeby usłyszeć pierwsze pytanie?
1: Tak, jestem gotowy.
0: No to dobrze, bo nawet gdybyś nie był, to i tak byśmy je przeczytali. Dobrze, to ja zacznę. Brian, ile jest cudów świata?
2: 5, 7 czy 57?
1: Cudów świata?
2: Mhm.
1: 7.
2: Dobrze.
0: Bardzo dobrze. Nie, Brian, zacząłeś świetnie. Była pewna niepewność, jakieś takie opóźnienie na starcie, ale
1: tak,
0: dobrze zacząłeś.
1: Tak, bo musiałem się zastanowić ze stresu.
2: Tak, o co my w ogóle pytamy? Bo to jest nietypowe pytanie jak na kanał nadawczy. To teraz drugie pytanie. Numer, z którym w Formule 1 w 2009 roku jeździł Robert Kubica. 5, 7 czy 57?
0: Jak odpowiesz dobrze, wygrywasz wejściówki. Jak źle, jeszcze jedno pytanie.
1: 5.
0: Chwila prawdy.
2: Tak,
0: to jest prawidłowa odpowiedź!
2: Gratulujemy! Czyżby fan Roberta się trafił po drugiej stronie?
1: Przyznam szczerze, że to był w sumie strzał.
2: Ale to był piękny strzał, gratulujemy!
1: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę, super!
0: Boże, dobrze, że się udało, bo ostatnie pytanie było tak trudne, żebyś nie dał rady raczej.
1: Tak, ale przyznam szczerze, że te ostatnie to gadam 7, odpowiedziałem, a tamte to musiałem strzelić.
2: Strzeliłeś celnie jak Lewandowski. Gratulujemy raz jeszcze, serio.
0: Nie ma znaczenia.
1: Strefa, dziękuję bardzo, cieszę się bardzo.
0: 57 stoi przed tobą otworem.

0: To The Weekend w RMF Max. Michał Siwek, słyszysz słowo weekend i co ci się kojarzy z weekendem? Szybko.
1: Koncert był niedawno.
0: Okej, to do słowa koncert rymujesz prognozę pogody.
2: Straszna jesteś!
0: No i masz 2,5 minuty, dasz radę.
2: Moją bronią własną.
0: Tak jest, to się nazywa taktyka.

0: Ja się zastanawiam, czy to jest pierwszy raz w historii rymowanych zapowiedzi prognozy pogody, kiedy nie będzie rymów? Czy to faktycznie może się wydarzyć teraz,
1: rymy,
0: w tym momencie?
1: Rymy będą, tylko miałem tak mało
0: czasu,
1: że nie zdążyłem spisać tego wierszyka, więc to będzie w ogóle z głowy. To będzie prawie że improwizacja.
0: Improwizacja, ale takie rzeczy lubimy najbardziej. Słuchaj, wielka improwizacja w wykonaniu...
1: Tam wielka od razu.
0: Siwka Michała.
1: No, umiarkowana.
0: No nie, no wiesz, jakby nie bójmy się dużych słów. A one są czasem w życiu przydatne. To co, jesteś gotowy?
1: Nie.
0: To dajesz.
1: Marzena, Kasia i Robert chcą iść na koncert, ale dorwie ich RCB Alert. To wszystkie słowa, które rymują się z koncert, wykorzystałem w tej rymowance. Więcej nie istnieje.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach.

0: mega niskie ceny w salonach MG.
1: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: informacje last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Wyjątkowe wartości na sobotę i niedzielę w Bydgoszczy, tu RMF Max. Sobota 24, prawie bezchmurne. Lokalnie gdzieś tam pokropi, ale nie będą to duże opady. Może delikatnie zaskoczyć pod wieczór burza, ale to takie, wiecie, pół na pół. 1022 hektopaskale to sobota. Trochę więcej w niedzielę, bo 26 zachmurzenie umiarkowane. No i przyłoży poniedziałek, bo będzie powyżej 30 i to zdecydowanie w Bydgoszczy. Deszcz i spokojniej we wtorek 25. No i taka ustabilizowana temperatura do czwartku. Później ma przycisnąć mocno weekend. Uwaga, w następną niedzielę nawet 40.

0: kącie mojego mieszkania jest kosz.
1: Okej.
0: Okay. Poczekaj, bo zmierzam do puenty. Chodzi o to, że w tym koszu, kiedy zaczęły się systemy kaucyjne, zaczęliśmy przechowywać butelki, które później się wynosi. Tak? Uznaliśmy, że kiedyś wymyślimy, gdzie te butelki będziemy magazynować.
1: Znajdziecie
0: na pewno,
1: dla nich jakieś
0: na pewno
1: miłe
0: nie zostaną
1: miejsce.
0: Tutaj. Zgadnij, gdzie są.
1: Czyżby cały czas w tym samym miejscu?
0: Oczywiście, że tak.
1: No tak,
0: i teraz zacząłem się zastanawiać, gdzie ludzie trzymają sobie taki kosz na te butelki kaucyjne, bo może się zainspiruje, a może też macie podobne historie.
1: No i to jest pytanie do was, drodzy słuchacze RMF Max. Prosimy o głosówki od was. Messenger RMF Max, tutaj wrzucacie swoje historie z butelkami kaucyjnymi. Gdzie je trzymacie w domu tak konkretnie? Bardzo prosimy o porady wszelkiego rodzaju.
0: Messenger RMF Max. Czekamy, a tymczasem Bauza. RMF Max.

0: reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak,
6: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Wysokie temperatury, ale spokojny weekend. Sobota 33, ale to następna. Tak, następny weekend będzie bardzo mocny, bo w następną niedzielę nawet 40. Dobra, ale wróćmy do tego weekendu, który jest najważniejszy, czyli ten już od dzisiaj tak naprawdę. No tak, sobota w okolicach 24, niedziela w okolicach 26, zachmurzenie umiarkowane albo prawie bezchmurnie to jutro. No i sytuacja na poniedziałek. Tutaj z Kwarii 33 stopnie, uspokoi się we wtorek tu 25. To tak dla Bydgoszczy. Chilloutujcie, Podgłoście Radio.
5: Minuta po 19. Podajemy czas w kanale nadawczym, ale podajemy też inne rzeczy.
6: Co?
5: No jak co? No co? Nie podasz, jak się nazywasz na przykład?
6: A, Michał Siwek.
5: No!
6: Max! To teraz
5: Natalia Kawałek, a to męskie granie orkiestra, które aktualnie chyba w Krakowie się dzieje, tak? To dzisiaj.
6: Ale podaliśmy.
5: Ach!
6: Wow!

0: Jest Alabama Ten w RMF Max i tak się pięknie ułożyło, że już prawie jest 19:10. No słuchajcie, takie rzeczy to nie są przypadki, ewidentnie.
1: Nie?
0: Nie, ja myślałem, to wszystko jest zaplanowana akcja. Tak jak zaplanowaną akcję trzeba mieć, jeżeli chodzi o butelki kaucyjne. Co z nimi zrobić, żeby nie oszaleć, zanim się je wyniesie do sklepu, do tego kaucjomatu? Można na przykład zrobić tak, że butelki do wora, wór do jeziora, ale tego nie polecamy, bo no, tracicie kasę po prostu, nie?
1: Poza tym jezioro by się obraziło.
0: Ekologicznie jest to wątpliwe, to prawda.
1: I teraz dochodzi do sytuacji u mnie, że tymczasowe rozwiązanie jest jakby... Ten tak zwany tymczas jest już od roku i butelki są po prostu w rogu kuchni.
0: Ale od czego mamy słuchacze RMF Max, żeby nam podpowiedzieli, co zrobić z butelkami kaucyjnymi? Proszę bardzo.
2: No ja sobie na przykład moje butelki trzymam normalnie w pokoju, w szafkach. Że jak się do mnie wchodzi do pokoju, się otwiera szafkę, to tam się nic nie znajdzie, nie? I no się butelki kaucyjne wysypują, bo mi się tego w sumie oddawać nie chce, nie ma kiedy. Więc jak? Tak się robi, nie?
0: Tak się robi, to jest bogactwo, część główna, jak na mój gust.
1: Tak się robi. Dobrze robicie, dobrze robicie.
3: Ja butelki kaucyjne trzymam w bagażniku samochodowym. Nie trzymam ich w domu.
0: No bo po co w domu? Niepotrzebne są nikomu.
1: No właśnie. Tak. W domu tylko miejsce zajmują, a w bagażniku miejsca nie zajmują, jak wiadomo.
0: No i są już przygotowane do wywozu, który się kiedyś wydarzy. Kiedyś na pewno.
1: Nie wiadomo nigdy kiedy.
0: Messenger RMF Max, co robicie ze swoimi butelkami kaucyjnymi, gdzie je trzymacie?

0: Mr. Know It All, pan, co wszystko wie, a my, no nie mamy takiego pana, ale mamy takich słuchaczy, co wszystko wiedzą i podpowiedzą i się podzielą, zainspirują, za to was kochamy.
1: A gdzie ty trzymasz swoje butelki kaucyjne, bo jeszcze ty tego nie zdradziłaś?
0: Ja mam taką torbę papierową i ja tam wsadzam te butelki. To jest jakby od razu, wiesz, taka torba gotowa do wyniesienia do sklepu.
1: Ale gdzie ona jest? Gdzie ona przebywa?
0: Za airfryerem w kącie. Tylko że jak muszę odpalić, znaczy muszę, jak chcę odpalić airfryera, no to muszę wtedy wyciągnąć te butelki, no żeby była cyrkulacja powietrza i to jest takie też tymczasowe.
1: Niesamowite, bo dopiero dzisiaj rozmawiając o tym z wami tutaj w radiu, ja się dowiaduję, że nie tylko mnie te butelki po prostu uprzykrzają, utrudniają codzienne życie. Posłuchajmy, gdzie wy je trzymacie.
2: W domu jest za mało miejsca na butelki, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest garaż, tylko trzeba auto wyprowadzić.
0: Właśnie, zawsze coś trzeba wyprowadzić.
1: Dokładnie.
0: Ale na całe szczęście są też tacy, którzy są bardzo sprytni. Teraz uwaga, dajemy głośniej i słuchamy, co się robi z butelkami kaucyjnymi.
3: Siemano. Ja słyszałem, że mój kolega to butelki kaucyjne daje swojemu dziecku w ramach kieszonkowych.
1: I to jest IQ 1000.
0: To jest mądrość ludowa.
1: No bo nie dość, że uczysz dziecko przedsiębiorczości,
0: tak.
1: Sam roboty nie masz,
0: tak.
1: To jeszcze płacisz mu kieszonkowe nie swoimi pieniędzmi. Bo jak wiadomo, te 50 groszy to nie jest twoje. RMF Max. To sklep płaci. RMF Max.

0: Ja myślę i czekam na wasze głosy wiralowo na listę Hobbens. rmfmax.pl.
1: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: taka to była ładna prognoza pogody od Gipsa, taka afirmacja, co by było fajnie, jakby się stało jeszcze przed tym ostatnim dniem lata. No zobaczymy, prognoza pogody niebawem.
1: Lato, nie lato, butelkę kaucyjną gdzieś trzymać trzeba i...
0: Trzeba.
1: Ja dziś się rozsierdziłem na moje tymczasowe rozwiązanie, które od roku już trwa i butelki w kącie kuchni stoją i szpecą, a jak jest u was, to się dowiadujemy stopień po stopniu.
2: Ja kupiłam sobie taką torbę na temu, na butelki.
1: Super.
2: Postawiłam ją w pokoju u dzieci.
1: Tak jest!
2: Przynajmniej teraz ja mam bałaganu, butelki się nie pamiętają, bo ogólnie tam
1: coś wspaniałego.
0: A dzieci się mają czym bawić, proszę bardzo. Już nie będzie gadania, że za moich czasów to się robiło zabawki z patyków. Nie, dzieci się teraz butelkami plastikowymi bawią, też jest dobrze.
3: Słuchajcie, nie po to kupowałem mieszkanie z dwoma łazienkami, żeby w jednej nie trzymać butelek kaucyjnych.
1: Tak jest!
0: Tak
1: jest!
0: Mamy zwycięzcę chyba, tak mi się wydaje.
1: Ale to rozkminił.
0: Tylko teraz trzeba mieć dwie łazienki, no.
1: Kupował dawniej i już przewidział, tak? Wprowadzę system kaucyjny, będę miał od razu pomieszczenie na butelki. Super, panu gratulujemy. Arturze, jesteś moją inspiracją. Dla ciebie teraz nowość w RMF Max, to jest Kaigo.
4: To jest nowość RMF Max.

0: przyszedł czas zemsty. Weź telefon do ręki, Natalia.
1: Okej, okay. Już
0: odpal Messenger. Ostatnia konwersacja i ostatni rzeczownik, jaki napisałaś.
1: Rzeczownik? Przypomnij mi, co to jest rzeczownik.
0: No to takie słowo, no, które słowo. Nie jest czasownikiem i przymiotnikiem. No.
1: Czy ja mam, on dalej żyje? A może być zdjęcie?
0: Bo no mam... jak je opiszesz jednym słowem, to tak.
1: To jest balon dinozaur.
0: To do dinozaur. Okay. Słowo, do którego musisz zarymować, zapowiadając prognozę pogody, a tymczasem Shakira w RMF Max. Natalia ma 2 minuty.

0: Zobaczcie, że to jest ciekawe. Znudziliśmy się mundialem, cieszymy się, że się skończył, ale ta piosenka nam się nie znudziła.
1: Nie, więc to naprawdę super.
0: Dobrze o niej świadczy. Shakira, Daj Daj za nami, a Natalia zapowiada prognozę pogody rymem do dinozaura.
2: Max.
1: O, popatrz. O tam. Widzę to on. Dinozaur. O, słuchaj teraz. Opisze ktoś zdolny tylko jedną z lokalnych aur.
0: Ale ładne!
1: Co nie? Dlatego byłam taka spokojna.
0: Wow.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie sklepu JISK w Bydgoszczy. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Centrum Handlowe Rondo, ulica Kruszwicka 1. Promocja trwa do czwartku 13 sierpnia.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły.

0: Agacie, lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: wypad,
1: na wyjazd,
0: na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Wysokie temperatury, ale spokojny weekend. Sobota 33, ale to następna. Tak, następny weekend będzie bardzo mocny, bo w następną niedzielę nawet 40. Dobra, ale wróćmy do tego weekendu, który jest najważniejszy, czyli ten już od dzisiaj tak naprawdę. No tak, sobota w okolicach 24, niedziela w okolicach 26, zachmurzenie umiarkowane albo prawie bezchmurnie to jutro. No i sytuacja na poniedziałek. Tutaj skwari 33 stopnie, uspokoi się we wtorek to 25. To tak dla Bydgoszczy. Chilloutujcie, podgłoście.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kiedy pytasz, jaki jest czas, to Oskar Cyms odpowiada cały, a ja odpowiadam 19.54.
1: No i dobrze, że mamy też Michała Siwka, który podaje konkretny czas, ale dobrze, że z drugiej strony ten Oskar jest, bo to też jest potrzebne, tak puścić lejce.
0: Max. Tak, ludzie potrzebują Michałów i Oskarów.
1: Tak, to są dwie potrzeby podstawowe każdego człowieka w tym kraju.
0: I grabów potrzebują. Graba za chwilę w RMF Max, Hobbens Extra i dycha najlepszych numerów w najnowszym zestawieniu.
1: Ja mam nadzieję, że mnie też ktoś gdzieś kiedyś będzie potrzebował. Natalia Kawałek, pięknie dziękuję za dzisiaj. Dobrego weekendu życzę wam.
0: Pa.
2: Lecimy w tej Bydgoszczy już weekendowo, już piątuniowo. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry, tu RMF Max. Dzień dobry, tu Tour de Club. No to wybieramy się na parkiety. Summer Glow czeka na was w sobotę, już jutro w klubie Point. Jak macie ochotę na przykład na mashup Polish Anthems Edition, czyli polskie mashupy, a gość robi to niesamowicie dobrze, to Grand Dev zaprasza już dzisiaj, 7 sierpnia. Tak jest to wszystko w Pointcie. No tutaj kolorowo i bardzo tanecznie. Urban Vibes Night, taka propozycja na piątkowy wieczór. Dzisiaj w Grey Clubie w sobotę także grają i nie dadzą wam zasnąć oczywiście. A propos Greya, gdzie jeszcze można wybrać się w Bydgoszczy? Na pewno Awa 2.0 i na pewno ten dobry klimat, który spowoduje, że będziecie słuchać starych numerów i przypominać sobie retro hiciorki. Retro City 18+, impreza z Christo i Crashem, ale gościem specjalnym w sobotniej imprezy jest Diablo. To jutro w sobotunio. Awa 3.0 w Bydgoszczy. Pięknej zabawy wam życzę. A jeszcze dzisiaj do was wrócę i opowiem to i tamto.
3: Reklama.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,90.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Licencjat magister inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Będzie Zalia, będzie Fischer, będzie Swedish House Mafia. Dzisiaj wśród nowości na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, witajcie. Weekendowo w RMF Max. Wciąż wakacyjnie najważniejsze hiciory tego lata. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają nam dzisiaj Martin Garrix i Ed Sheeran. Wciąż wśród najlepszych na 10. Repeat It.

0: wakacje i to jest jej nowość. Tak uroczo śpiewa Zalia w nowej propozycji Tylko kochaj mnie. Tylko nie zapomnij zagłosować na liście Hot Bands rmfmax.pl. Może po weekendzie, już wśród 10 najważniejszych hitów na wakacjach. Swoje miejsce mają dzisiaj DJ Goya i Jason Derulo, tak plażowo, bardzo klimatycznie. Na 9 Michiko.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. No.

Robin Schulz chciałby pobić swój muzyczny rekord, jest coraz bliżej. Jego nowość Better Times to dzisiaj 8 na liście Hot Bands. No i tym największym rekordem był na pewno remix dla Lily Wood and the Prick, czyli słynny Prayer in C. Kto pomoże mu w biciu tego rekordu? Głosujecie na rmfmax.pl, a może Per Jean? Macie go w poczekalni. Jest teraz.

0: Shimza oraz Arko robią nam wakacyjny klimat w numerze Fire Fire. To siódemka dzisiaj na liście Hot Bands. To jest świetna propozycja do słuchania na przykład na plaży. Niekoniecznie u nas, ale w Hiszpanii. Może będziecie akurat 12 sierpnia? No to RMF Max przypomina, że akurat tam to będzie widać zaćmienie słońca. To będą na pewno piękne wspomnienia. Na zaćmienie i w złotej godzinie też. Polecam. I czekam na więcej waszych głosów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę klubowo Dub Dogs. Będzie też nowość od Fischera.
1: RMF Max.
2: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
16: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Life, co za życie, co za numer, to imprezowicz Fischer i jego nowy bit w poczekalni. To jest rzeczywiście mega imprezowicz. Trafił nawet ostatnio wyczerpany do lekarza, który zalecił mu przerwę w występach oraz imprezowaniu. Nie wziął sobie tego zbytnio do serca. Fischer wciąż w akcji, czeka na wasze głosy, a my otwieramy pierwszą piątkę, tutaj Ina i jej Morenito.

0: Jak śpiewała, przetańczyła całą noc i polecam wam takie właśnie wspomnienia. Przetańczyć całą noc, no przynajmniej raz w wakacje trzeba. Kto spróbuje w ten weekend? Margaret, jej Prima Ballerina, wcześniej Przetańczone. Mamy kolejną nowość na czwartym. Świeży bit, Swedish House Mafia i Lick Ellie. Ale to dobrze wleciało na czwórkę. Happiness is so sad. Przed nami nowa piątkowa jedynka. A pierwszą trójkę otwiera nowy wykonawca Aicz, który przerabia nam tutaj imprezowy klasyk, czyli Ring My Bell.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: Więcej takich kawałków już za kilka minut po 21:00. Nasze piątkowe wakacyjne Max Party to Meduza, ich nowość Weekend na Weekend. Na razie w poczekalni głosujecie na rmfmax.pl. Na trzecim dzisiaj i3, jego wersja Ring My Bell. Na drugim Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. Jak to możliwe? David Guetta nie jest najlepszy? Akurat dzisiaj nie, bo najlepsi są nasi. Najwięcej waszych głosów na hop. Gibbs, Kukon i Jonathan. Nowa jedynka w numerze Ty Masz.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer 1.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan wracają na szczyt listy Hobbent. Zostańcie z RMF Max, bo świętujemy piątek. Za chwilę zaczyna się nasze Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to mamy retro i mamy pomysł na sobotni wieczór. Retro City 18+. Zaprasza Krista i Graż, ale gościem specjalnym miejsca, o którym wspominam, jest DJ Diablo. Awa 3.0 się prezentuje. No to sobotni wieczór, który na pewno spowoduje, że to będą fajne wakacje i lato, jeszcze gorętsze rytmy. Stary Port 21 w Bydgoszczy. W propozycjach na sierpień jeszcze Retro Party. 21 Crash pojawia się 15. Mamy także Krista i wracają do lat 90. i roku 2000. I co jeszcze w ten weekend, co podczas sobotni baletu sobie wykminicie. Summer Glow, sobota, 8 dzień sierpnia, należy do Funk D, a przecież to pewniak, jeżeli chodzi o DJ-ów i o fajne klubowe granie, gdzie rzeczywiście możecie spotkać swoje klimaty, dobrze zmiksowane i świetnie podane. Wiecie, co robić w Week Parku na weekend? Oczywiście to kolejna propozycja, żeby przy muzyce zrobić coś na plaży, a pogoda będzie bardzo dopisywała. Po otwartych dekach impreza, lata 90., rok 2000, będą wspominać Vibe Club, także zaprasza oczywiście w Bydgoszczy na kolejne sobotnie weekend. Do doznania.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
8: Nie wierzę!
9: 15 tysięcy złotych!
10: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
11: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
14: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
1: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
6: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
1: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
6: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: i po reklamie.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Taki hicior i taki klasyk na starcie naszego weekendowego Max Party. Junior Caldera i Sophie Ellis-Bucks to Can't Fight This Feeling. Dla fanów klubowej klasyki będziemy mieć na przykład jedną z największych produkcji od Tiesto. Dzisiaj dużo, dużo niespodzianek. Są z wami Przemek Grabowski i DJ Sopran. No to może house'owy klasyk na starcie naszego kolejnego party zestawu. Proszę bardzo, One More Time, niezapomniany hit od Daft Punk.

0: Underneath the Blue, Moziman na wakacjach z RMF Max. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wybrali się może do Hiszpanii, podsłuchują, ale żałują i narzekają i marudzą, że woda za ciepła. Naprawdę, tam takie rzeczy. Baleary osiągnęły poziom 30 stopni, nawet lekko powyżej dookoła Ibizy oraz Majorki. No to zapraszamy, wracajcie do nas. Woda w Bałtyku wciąż zimna. Tańczymy dalej w naszym kolejnym secie, między innymi Igor Herbut, wróci też Bruno Mars.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Studiujesz albo kończysz naukę?
5: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
4: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
5: To Eurotipy.
4: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
5: Zaliczyć kursy, praktyki?
4: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
5: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
4: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
5: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
7: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

Seven, Bruno Mars, zamyka nasz kolejny set przy piątku w Max Party. Była mowa o ciepłym Morzu Śródziemnym. W wielu miejscach temperatura wody przekracza tam 30 stopni, ale słuchajcie, u nas w Polsce też są takie miejsca. No może nie nad Bałtykiem, ale są takie jeziora, które po upałach też osiągnęły taką temperaturę 30 stopni. Nie trzeba od razu wydawać kasy na Hiszpanię. No i teraz na wasze wakacyjne podróże, małe i duże, kolejny klasyk w wakacyjnym Max Party. Pamiętacie jeszcze Zeda i jego Clarity? Leci teraz.

ale fajny pluszowy kawałek zrobił nam na wakacje. To Jonas Blue i nasza nowość w RMF Max. Edge of Desire, wiadomo, house music. All life long, house music is my life. Jonas Blue dzisiaj robi takie kawałki, jak kiedyś już chciał zrezygnować. Naprawdę, po pierwszych próbach, produkcjach było kilka niewypałów. Myślał, że wróci na budowę. Dobrze, że zmienił zdanie. Za chwilę Tame Impala, teraz Black Eyed Peas w RMF Max.

0: Dawid Posiadło, też ma wakacyjny hit. Na błysk zamyka nasz kolejny set, ale my nie kończymy, dopiero się rozkręcamy, tańczymy dalej. W naszym kolejnym secie fajna nowość od Aloka, który zrobił przecież kawałek z Jennifer Lopez. Zawsze o tym marzył. No i musicie usłyszeć Everything is Fine, które czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands. Wrócimy również do klasyki trensu. Będzie coś dobrego od DJ-a Tiesto.
1: Lecimy w tej Bydgoszczy już weekendowo, już piątuniowo. Piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry, tu RMF Max. Dzień dobry, tu Tour de Club. No to wybieramy się na parkiety. Summer Glow czeka na was w sobotę. Już jutro w klubie Point. Jak macie ochotę na przykład na mashup Polish Anthems Edition, czyli polskie mashupy, a gość robi to niesamowicie dobrze, to Grand Dev zaprasza już dzisiaj, 7 sierpnia. Tak jest to wszystko w Pointcie. No tutaj kolorowo i bardzo tanecznie. Urban Vibes Night, taka propozycja na piątkowy wieczór. Dzisiaj w Grey Clubie w sobotę także grają i nie dadzą wam zasnąć oczywiście. A propos Greya, gdzie jeszcze można wybrać w Bydgoszczy? Na pewno Awa 2.0 i na pewno ten dobry klimat, który spowoduje, że będziecie słuchać starych numerów i przypominać sobie retro hiciorki. Retro City 18+, impreza z Christą i Crashem, ale gościem specjalnym sobotniej imprezy jest Diablo. To jutro w sobotunio Awa 3.0 w Bydgoszczy. Pięknej zabawy wam życzę. A jeszcze dzisiaj do was wrócę i opowiem to i tamto.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
7: Nie wierzę!
8: 15 tysięcy złotych!
9: No, nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak to wyszło.
10: Kasa de Palma.
11: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
12: SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid.
6: I po reklamie.

Szampan otwiera się oczywiście bąbelkowy, ale bezalkoholowy o tej porze to Stanach. Przemek Grabowski i DJ Sopran, witamy was na imprezie w Max Party po 22. Za chwilę nowość, Moonlight, Fordo, Alabama Ten, ale teraz obiecany klasyk. Tiesto, który rzeczywiście wraca do trensów, wrócił po latach także na Ibizę i na swoim pierwszym występie zagrał także ten kawałek. Może będziecie mieć wieczorne ciarki. Tiesto tak grał kiedyś, tak gra również dzisiaj. Jego Love Comes Again.

Wax, mamy też polecajkę na kolejny wakacyjny weekend. Może jakaś taka mikrowyprawa, słuchajcie, bo okazuje się, że coraz więcej osób świadomie wybiera takie mikrowyprawy, po prostu jednodniowe wycieczki zamiast dalekich podróży. No kiedyś to była wycieczka, dzisiaj to się, wiecie, tak nazywa EO, mikrowyprawa. I to jest fajny pomysł, bo nie trzeba się stresować, pakować, podróżować, wydawać się za dużo. No to gdzie się wybieracie w weekend? Może chociaż do parku albo do lasu. Ale proszę zabrać na te mikrowyprawy naszą muzykę. Teraz Becky G i

Abra, abra, kadabra, Lady Gaga w naszym piątkowym wakacyjnym Max Party. Za chwilę kolejny klasyk od Calvina Harrisa, który kiedyś używał mikrofonu w swoich produkcjach, nawijał, śpiewał albo coś tam dodawał, no i słychać go także w numerze My Way, ale kolejny set otwieramy nowością z Salzburga. Tam mieszka sobie w tym pięknym austriackim mieście DJ Toby Romeo, reprezentując Austrię, nasza nowość w RMF Max. Fly High.

Duet, którego nikt się prawie nie spodziewał, ale wszyscy potrzebowali. Ed Sheeran i Martin Garrix z nami na wakacjach. Repeat It zamyka nasz ostatni piątkowy set w wakacyjnym Max Party. Czekamy na muzyczne inspiracje. Co macie u siebie na imprezowych playlistach? Chwalcie się SMS-em na 3001. No i jutro też będzie repeat, też to powtórzymy. Max Party przy sobocie od 20. Przemek Grabowski i DJ Sopran. Dziękujemy, życzymy wam miłego weekendu.